ewe eka ati gbongbo ara igi lati ma nri won. Yes, awon nkan meta yi ara igi lo wa, ara igi lati ma nri ewe eka ati gbongbo. Bawo ni ewe se ma nse lara igi?